0: O Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude é atribuído a projetos desenvolvidos por jovens que apoiam a democracia na Europa e promovem a cooperação e o entendimento a nível europeu e internacional. Destaca o trabalho cotidiano dos jovens para reforçar um sentimento comum de identidade europeia. Criado em 2008, é um prémio gerido pelo Parlamento Europeu em parceria com a Fundação do Prémio Internacional Carlos Magno de Aachen. Anualmente, os júris nacionais e europeus selecionam um projeto de cada Estado-membro. Os vencedores nacionais são convidados para a cerimónia de entrega dos prémios em Aachen, na Alemanha, onde são anunciados os três melhores projetos. Este ano, em 12 de maio de 2023, o primeiro lugar foi para a ILAM da Bélgica, a primeira aplicação linguística adaptada aos refugiados e requerentes de asilo. A aplicação utiliza a língua para esclarecer mal-entendidos interculturais e preencher lacunas de conhecimento entre os refugiados e os seus países de acolhimento. Inclui frases úteis, histórias e jogos de aprendizagem de línguas, bem como formas de estabelecer contacto com outros utilizadores. O projeto procura reunir pessoas de diferentes origens, percursos e estatutos sociais. A ideia surgiu em 2021 com o seguinte princípio central: criada por refugiados, para refugiados. Dois projetos partilharam o segundo lugar: Mobile Climate Museum, Museu Móvel do Clima, da Lituânia, e The European Correspondent, o correspondente europeu, dos Países Baixos. Em maio de 2022, a Active Youth, Juventude Ativa, uma organização comunitária sediada na Lituânia, criou o Museu Móvel do Clima. O objetivo era incentivar as pessoas a adotarem um estilo de vida respeitador do ambiente. O museu é composto por 4 contentores marítimos móveis que representam 4 temas: alterações climáticas, Pacto Ecológico Europeu, agricultura sustentável e alimentação saudável e dicas práticas para reduzir o consumo. A exposição pode também ser recriada noutros países. O outro galardoado no segundo lugar foi o The European Correspondent, fundado em 2022 nos Países Baixos. Este projeto reúne mais de 140 jovens jornalistas de todo o continente com o objetivo de criar um jornalismo centrado na Europa. Com a ajuda de uma equipa de correspondentes, o sítio web e o seu boletim informativo cobrem toda a Europa e destinam-se a uma comunidade de cidadãos que querem olhar para além das suas fronteiras nacionais. Este programa foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, consulte o sítio web do Parlamento.
1: Der 1. Mai 2004 war ein Wendepunkt in der Geschichte von 10 europäischen Staaten, die an diesem Tag Teil der Europäischen Union wurden. Diese geschichtsträchtige Zeit war geprägt von Freude, Einheit und grenzenlosen Möglichkeiten. Sehen wir uns genauer an, was damals in Europa geschah.
2: In der Geschichte der Europäischen Union gab es mehrere Erweiterungen. Immer wieder wurden einzelne Staaten in die europäische Familie aufgenommen. Die bislang größte Erweiterung ist jedoch mit Abstand die von 2004. In diesem Jahr bekam die EU 10 neue Mitgliedstaaten. Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Nach dieser Erweiterung hatte die EU 25 Mitgliedstaaten. Damals hatte man sogar noch größere Pläne. Das Ziel war eine EU mit 30 Mitgliedstaaten.
1: Aber warum ist diese Erweiterung so wichtig? Nun, zunächst einmal waren in der gesamten Geschichte der EU noch nie so viele Staaten auf einmal beigetreten. Unter den neuen Mitgliedstaaten waren 3 ehemalige Sowjetrepubliken, Estland, Lettland und Litauen. Außerdem 4 ehemalige Satellitenstaaten der Sowjetunion, Polen, die Slowakei, Tschechien und Ungarn, eine ehemalige jugoslawische Teilrepublik, Slowenien, und 2 Mittelmeerinseln, Zypern und Malta. Für all diese Staaten war das der Anfang einer Reise, die Zusammenarbeit, Wohlstand und Solidarität versprach.
2: Doch diese Erweiterung bedeutete noch viel mehr als nur eine größere Anzahl an Mitgliedstaaten. Sie zeigte, dass sich die geopolitische Landschaft veränderte. Und zwar auf eine solche Weise, dass die Zukunft von Generationen von Europäerinnen und Europäern dadurch geprägt werden sollte. Durch die Erweiterung verschoben sich die Grenzen der EU in Richtung Osten. Auch wurde dadurch die Rolle der EU als stabilisierende Kraft auf dem europäischen Kontinent gestärkt. Und warum wollten diese Staaten Teil der EU werden? Die EU steht für Demokratie, Freiheit und Möglichkeiten. Viele der neuen Mitgliedstaaten sahen im EU-Beitritt eine Chance, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen. Dieser Entwicklung ging der Zusammenbruch kommunistischer Regime in Mittel- und Osteuropa voraus, der den betroffenen Staaten den Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft ermöglichte. Die einzigartige Erweiterung von 15 auf 25 Mitgliedstaaten war der Höhepunkt eines langen Beitrittsprozesses, der zur Wiedervereinigung Europas führte. Eines Europas, das ein halbes Jahrhundert lang durch den Eisernen Vorhang und den Kalten Krieg entzweit gewesen war.
1: Die Erweiterung von 2004 brachte noch in einem anderen Bereich einschneidende Veränderungen mit sich. Plötzlich hatte die EU nicht mehr 11, sondern 20 Amtssprachen. Das brachte eine noch nie dagewesene Herausforderung mit sich. Die neuen Sprachen waren Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch. Der Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments bekam 9 neue Übersetzungsreferate, denn das Parlament sollte auch in den Sprachen der neuen Mitgliedstaaten zugänglich sein. In den letzten Jahren vor der Erweiterung, als die Beitrittsverhandlungen in vollem Gange waren, besuchten die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler im Parlament bereits umfangreiche Sprachkurse, um sich auf die neuen Amtssprachen vorzubereiten.
2: Die Sprachenpolitik der EU und ihre zahlreichen Amtssprachen zeugen von ihrem unermüdlichen Einsatz für Vielfalt und dafür, alle mit einzubeziehen. Eine Sprache ist mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Jede Sprache ist ein Fenster zu einer eigenen Welt, das uns den Blick auf die Geschichte eines Landes, auf seine Kultur und seine Identität ermöglicht. Mit Übersetzungen und Verdolmetschungen stellt die EU sicher, dass jede Stimme gehört wird.
1: Auf die 5. EU-Erweiterung im Jahr 2004 mit 10 neuen Mitgliedstaaten folgte 2007 die nächste Erweiterung, bei der Bulgarien und Rumänien Teil der EU wurden. 2013 wurde schließlich auch Kroatien Mitglied der Europäischen Union. Heute, 2 Jahrzehnte nach der großen EU-Erweiterung, sind ihre Auswirkungen noch immer in der gesamten EU spürbar. Und immer noch steht die EU für Hoffnung, Fortschritt und Zusammenarbeit in einer Welt, in der Veränderung die einzige Konstante ist.
2: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
3: Parlament Europejski to nie tylko posłowie. Tę ogromną instytucję tworzą tysiące ludzi. Każdego dnia starają się oni, aby Unia Europejska była bardziej dostępna, funkcjonalna i przejrzysta dla swoich obywateli. Niełatwo jest zarządzać pracą tak licznej grupy ludzi. Dlatego organy administracyjne, takie jak prezydium, pełnią bardzo istotną funkcję. Prezydium oraz Konferencja Przewodniczących to dwa organy, które zarządzają Parlamentem Europejskim. W skład prezydium wchodzą przewodniczący lub przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów wybieranych przez Parlament na 2,5 roku z możliwością przedłużenia. Prezydium podejmuje decyzje w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego lub przewodniczącej. Kwestorzy natomiast pełnią w prezydium funkcję doradczą. Oznacza to, że pomagają prezydium służąc radą, ale nie mogą brać udziału w głosowaniach. Prezydium odpowiada za wiele zadań administracyjnych oraz finansowych wewnątrz parlamentu. Innymi słowy, jest ono odpowiedzialne za wszystkie sprawy związane z jego wewnętrznym funkcjonowaniem. Planuje budżet parlamentu i reguluje wszystkie sprawy administracyjne, kadrowe i organizacyjne. na przykład zarządza polityką instytucji w domenie nieruchomości oraz zajmuje się świadczeniami urzędników. Opracowuje też wytyczne dla parlamentu, w szczególności w odniesieniu do pracy zdalnej. Zajmuje się również wnioskami dotyczącymi przebiegu posiedzeń. Może zezwalać na posiedzenia komisji lub delegacji poza zwykłymi miejscami pracy. Przygotowuje również preliminarz wydatków parlamentu. Ponadto określa kwoty pieniężne przyznawane partiom politycznym w Parlamencie Europejskim oraz czas, który ma im przysługiwać podczas sesji plenarnych. Ale to nie wszystko. Prezydium decyduje o składzie i strukturze sekretariatu generalnego. Mianuje też sekretarza generalnego, który zarządza działaniami administracyjnymi parlamentu. Prezydium powołuje również urzędników wysokiego szczebla. Zazwyczaj prezydium spotyka się dwa razy w miesiącu, aby realizować wszystkie swoje zadania. Protokoły posiedzeń prezydium tłumaczy się na 24 języki urzędowe, a następnie drukuje i rozsyła do wszystkich posłów. Oczywiście każdy poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego może także kierować zapytania dotyczące działalności prezydium. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na kanale Europarl Radio.
4: Pandemia COVID-19 i agresja Rosji na Ukrainę wywarły duży wpływ na pracę Parlamentu Europejskiego dziewiątej kadencji. W następstwie kryzysu zdrowotnego i zmian geopolitycznych Parlament skupił się na transformacji ekologicznej i cyfrowej, by w ten sposób zwiększyć odporność Unii na przyszłe kryzysy. Jednocześnie położył nacisk na wzmocnienie wartości demokratycznych. Słuchasz audycji z cyklu Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przedstawimy najważniejsze osiągnięcia Parlamentu Europejskiego w latach 2019-2024. Odbudowa gospodarcza i społeczna oraz silny budżet unijny. W dziewiątej kadencji Parlament Europejski położył główny nacisk na ożywienie gospodarcze i odbudowę społeczną po pandemii. W 2020 roku negocjatorzy Parlamentu wywalczyli największy w historii unijny pakiet finansowy. Miał on pomóc Unii stawić czoła skutkom kryzysu związanego z COVID-19. Miał też sfinansować nową generację programów unijnych. Europosłowie dołożyli starań, aby unijne fundusze w bezprecedensowej wysokości 16 miliardów euro przekazano na główne programy EU for Health i Horyzont Europa. Unijny budżet odegrał bardzo ważną rolę w finansowaniu inicjatyw na rzecz ożywienia gospodarczego. Wspierano z niego przedsiębiorstwa oraz działania na rzecz spójności społecznej w państwach członkowskich. Unia zmodyfikowała także swój budżet długoterminowy, by uwzględnić w nim kwestię Ukrainy oraz zapewnić swojemu przemysłowi większą konkurencyjność. Uwzględniła w nim instrument na rzecz Ukrainy oraz platformę na rzecz technologii strategicznych dla Europy. Parlament pilnował też wydatkowania funduszy unijnych, dokładał starań, żeby państwa członkowskie przestrzegały praworządności oraz osiągały cele klimatyczne i cyfrowe. W dziedzinie sprawiedliwości społecznej europosłowie walczyli o godziwe wynagrodzenia i przejrzystość podatkową. Domagali się także uregulowań, które pomogłyby w walce z pracą przymusową. Działania na rzecz walki z korupcją i praniem pieniędzy wzmocniono nowymi przepisami. Ochrona klimatu i polityka środowiskowa. W obliczu zmiany klimatu Parlament Europejski położył duży nacisk na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Wprowadził ambitne strategie polityczne, które mają zaowocować redukcją emisji dwutlenku węgla i propagować stosowanie energii ze źródeł odnawialnych. Mają także sprzyjać ekologizacji gospodarki. W czerwcu 2021 roku Unia przyjęła prawo o klimacie. Tym samym zobowiązała się prawnie, że do 2050 roku stanie się neutralna dla klimatu oraz, że do 2030 roku zmniejszy emisję gazów cieplarnianych o przynajmniej 55%. Parlament zaostrzył też przepisy o jakości powietrza. Przyjął również nowe wymogi, by zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych oraz poziom emisji przemysłowych w Unii Europejskiej. Postawił na inwestycje w czyste technologie i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Priorytetowo potraktował również środki walki z wylesianiem oraz propagowanie zrównoważonej konsumpcji. Bezpieczne i konkurencyjne środowisko cyfrowe. W dziedzinie cyfrowej Unia postawiła na bezpieczeństwo i konkurencyjność. Wprowadziła przepisy, które mają zagwarantować ochronę prywatności danych i poprawić cyberbezpieczeństwo. Mają także sprzyjać innowacjom w technologiach cyfrowych i stać się podstawą dobrze funkcjonującej gospodarki cyfrowej. Parlament domagał się zasad etyki w odniesieniu do sztucznej inteligencji. Zabiegał także o większą odpowiedzialność platform internetowych za utrzymanie właściwego poziomu ochrony danych. Domagał się też lepszej ich ochrony. Takie inicjatywy jak Akt o usługach cyfrowych i Akt o rynkach cyfrowych wyznaczyły standardy uczciwej konkurencji i praw użytkownika. Wprowadzono bardziej rygorystyczne środki w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Powstała także europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia. Polityka ochrony konsumenta podczas transformacji ekologicznej i cyfrowej. Parlament umieścił prawa konsumenta i ich ochronę w centrum działań związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową. Wprowadził strategię, by wzmocnić pozycję konsumentów oraz propagować zrównoważone praktyki konsumenckie. Strategie te mają też przyczyniać się do poprawy umiejętności cyfrowych obywateli, dzięki czemu wszyscy będą mogli skorzystać ze zdobyczy postępu. Budowa Europejskiej Unii Zdrowotnej. Europejska Unia Zdrowotna była jednym z priorytetów Parlamentu IX kadencji. Ma ona wzmocnić systemy opieki zdrowotnej oraz przygotować Europę na ewentualne pandemie w przyszłości. Parlament zainicjował współpracę na rzecz lepszej koordynacji działań, zagwarantowania dostępu do szczepionek oraz rozwoju infrastruktury opieki zdrowotnej w państwach członkowskich. Trzykrotnie zwiększył się budżet programu EU4Health, który ma wzmocnić infrastrukturę zdrowia publicznego oraz zdolności reagowania kryzysowego. W parlamencie powstała podkomisja zdrowia publicznego, która ma koordynować działania państw członkowskich. Wprowadzono też takie inicjatywy jak Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością. Mają one poprawić dostęp tych osób do opieki zdrowotnej i sprzyjać inkluzywności. Reforma polityki migracyjnej i azylowej. W IX kadencji Parlament nadał ogromne znaczenie sprostaniu wyzwaniom, które dotyczą azylu i migracji. Dążył do kompleksowej reformy unijnego systemu azylu i migracji. Miał w zamyśle uczciwą i humanitarną politykę migracyjną, która zapewni solidarność państw członkowskich oraz będzie opierać się na prawach człowieka. Pakiet dotyczący migracji i azylu zainicjował kompleksowe reformy. Ich celem były sprawniejsze procedury, gwarancja poszanowania praw człowieka oraz eliminowanie pierwotnych przyczyn migracji. Parlament działał na rzecz tworzenia legalnych dróg migracji oraz integracji przybywających do Unii migrantów na rynku pracy. Sprawował również nadzór nad Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czyli Frontexem. W ten sposób zapewniał równowagę między zachowaniem bezpieczeństwa granic a kwestiami humanitarnymi.

0: Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio al Parlamentului European.
1: Kull sena it-tneġġis tal-arja jikkawża mejjiet ta' eluf ta' mwiet prematuri madwar l-Unjoni Ewropea. Għandu rabta mal-mar tal-qalb, problemi respiratorji u anke l-kanċer. ċerti sustanzi neġġiża jistgħu jagħmlu ħsara lid-DNA tagħna. Filwaqt li oħrajn ibaxxu l-kwalità tal-ilma tal-ħamrija u jagħmlu ħsara lill-ekosistemi. Sa dan it-tant it-tneġġis akustiku qed jiżdied, speċjalment fil-bliet. U mhux jaffettwa biss il-livelli ta' raqat u stress, iżda wkoll is-saħħa fit-tul tagħna. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nkunu qed nieħdu nifs fil-fond u nitkellmu dwar it-tneġġis tal-arja u t-tneġġis akustiku fl-Unjoni Ewropea. Se nkunu qed niddiskutu wkoll kif l-Unjoni Ewropea qed taħdem biex tnaqqas l-impatt ta' t-tneġġis fuq saħħitna u fuq l-ambjent.
2: Il-ġrieda kontra t-tneġġis tal-arja u t-tneġġis akustiku miex qed isseħħ b'mod iżolat, hija parti mill-qafasusa tal-politika ambjentali tal-Unjoni Ewropea li għandha l-eruq tagħha fit-trattati tal-Unjoni Ewropea. Hija mfassla biex tipproteġi s-saħħa tal-bniedem, tippreserva r-riżorsi naturali u tippromuovi l-iżvilupp sostenibbli. It-tneġġis tal-arja u t-tneġġis akustiku huma oqsma ewlenin ta' priorità f'din l-istrateġija ambjentali flimkien mal-azzjoni klimatika, il-biodiversità u tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari. Fil-qalba ta' dan kollu hemm il-pjan ta' azzjoni ta' t-tneġġis zero. Dan huwa l-pjan direzzjonali tal-Unjoni Ewropea biex jitnaqqas it-tneġġis dannus u tinħoloq Ewropa aktar b'saħħitha u aktar sostenibbli.
1: Ejja nibdew bil-kwalità tal-arja. L-Unjoni Ewropea għandha regoli stretti fis-seħħ, magħrufa bħala direttiva dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent. Dawn jistabbilixxu limiti fuq sustanzi neġġiża bħall-partikoli fini, l-ossidu tan-nitrogenu u l-ożonu. Id-direttiva tirrikjedi li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimmonitorjaw il-kwalità tal-arja, jippubblikaw id-data u jaġixxu jekk inqabżu l-limiti. Fl-2024 ir-regoli ġew riveduti u bekk l-istandards tal-Unjoni Ewropea tqarbu lejn l-aħħar rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa. B'mod partikolari, id-direttiva riveduta tnaqqas il-limitu annwali għal materja partikolata fina b'aktar minn nofs. Din hija waħda mill-aktar sustanzi niġġiża perikolużi. L-Unjoni Ewropea tistabbilixxi wkoll limiti massimi nazzjonali tal-emissjonijiet għal sustanzi neġġiża ewlenin u tadotta regoli speċifiċi għal setturi bħall-industrija, l-agrikoltura u trasport. It-trasport bit-triq ilu ħafna sors ewlieni ta' t-tneġġis. Matul is-snin l-Unjoni Ewropea ssikkat l-istandards tal-emissjonijiet li jkopru l-karozzi, il-vannijiet, it-trakkijiet u l-karozzi tal-linja. Dawn standards inkludu limiti aktar stretti għall-ossidi ta' nitrogenu u għall-partikoli fini. Dawn japplikaw għall-vetturi bil-petrol, bil-diesel, ibridi u anke elettriċi. U dan ma jogħġbiex sa trasport bit-triq, l-Unjoni Ewropea aġixxiet ukoll biex tnaqqas l-emissjonijiet mid-baħir u mill-avjazzjoni, inklużi regolamenti ġodda dwar il-fuels sostenibbli u d-baħir ekoloġiku bħala parti mill-istrateġija USA tagħha dwar il-klima. Fl-industrija, id-direttiva riveduta dwar l-emissjonijiet industrijali se tgħin biex jitnaqsu l-emissjonijiet minn siti industrijali u minn aziendi agrikoli kbar. Ir-regoli ġodda se jidħlu fis-seħħ fl-2026.
2: U issa ejja nitkellmu fuq it-tneġġis akustiku. Kwistjoni inqas viżibbli iżda daqstan dannuża. Madwar wieħed minn kull ħames Ewropej huma esposti għal livelli ta' storbju li huma kkunsidrati bħala mhux sikuri l-aktar minħabba traffiku. L-istorbju kroniku jista' jikkawża stress, disturbi fl-irqad u mard kardiovaskolari. Dan ifixkel ukoll l-annimali selvaġġi. Id-direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-2002 dwar il-ħsejjes ambjentali tirrikjedi li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimmappjaw il-livelli tal-istorbju u jiżviluppaw pjanijiet ta' azzjoni. Sar progress, iżda mhux biżejjed. Skont il-pjan ta' azzjoni ta' t-tneġġis zero, l-Unjoni Ewropea għandha lan li tnaqqas l-att ta' persuni affettwati mill-istorbju kroniku ta' trasport bi 30% sal-2030. jekk ma jiġux introdotti miżuri ġodda, dan l-għan jista ma jintlaħax f'dan il-perjodu ta' żmien. Biex tajn fit-tnaqqis ta' tneġġis akustiku, l-Unjoni Ewropea adottat ukoll limiti speċifiċi għall-istorbju mit-traffiku tat-toroq, mill-ferroviji, mill-inġeni tal-ajru u anke minn tagħmir ta' barra.
1: Il-Parlament Ewropew kellu rwol ewlieni fit-tisjih ta' dawn ir-regoli. Insista b'mod konsistenti għal standards tal-kwalità tal-arja aktar stretti, infurzar aħjar u miri aktar ambizzjużi. Kellu wkoll rwol ewlieni fir-rispons għall-iskandli, bħall-iskandlu tal-emissjonijiet tal-Volkswagen u fil-promozzjoni tat-tikkettar tal-istorbju fuq il-karozzi, kif ukoll limiti tal-istorbju aktar stretti. Allura, fil-waqt li għat hemm aktar progress jisir, l-Unjoni Ewropea qed iżżid l-isforzi tagħha biex tnaqqas it-tniġġis tal-arja u t-tniġġis akustiku, bi pjan ta' sema aktar ċar, toroq aktar silenzjużi u ħajja aktar b'saħħitha.
2: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
3: Grecko-niemiecko-brytyjskie konsorcjum dziennikarzy zdobyło nagrodę imienia Dafne Caruany Galicji za rok 2023. Dziennikarze przeprowadzili dociekliwe śledztwo w sprawie zatonięcia 14 czerwca 2023 roku łodzi Adriana. W katastrofie u wybrzeży Grecji zginęło ponad 600 migrantów, którzy kilka dni wcześniej opuścili Libię na łodzi rybackiej.
4: Liberté d'expression.
5: Freie Meinungsäußerung.
6: Libertà d'espressione.
7: Libertà d'espressione.
8: Di la verità anche se la tua voce trema.
9: Dafne Caruana Galizia.
3: Tytuł zwycięskiego artykułu brzmiał: Pod uśpionym okiem władz, wyłączone kamery i śmierć w najciemniejszych głębinach Morza Śródziemnego. Wspólne dochodzenie prowadziło greckie Centrum Dziennikarstwa Śledczego Solomon we współpracy z niemiecką organizacją pozarządową Forensis, niemieckim nadawcą publicznym ARD i brytyjskim dziennikiem The Guardian. Dziennikarze ujawnili, że największa w ostatnich czasach katastrofa statku z migrantami była konsekwencją działań greckiej Straży Przybrzeżnej. Ujawnili także niespójności w oficjalnych relacjach władz greckich. Dziennikarze przeprowadzili ponad 20 wywiadów z osobami ocalałymi z katastrofy. Przeanalizowali także dokumenty sądowe oraz materiały źródłowe Straży Przybrzeżnej. Ujawnili, że nie podjęto odpowiednich działań ratunkowych oraz zignorowano propozycje pomocy. Z zeznań osób ocalałych z katastrofy wynika, że łódź zatonęła, kiedy grecka Straż Przybrzeżna próbowała przyholować ją do brzegu. Grecka Straż Przybrzeżna zaprzeczyła, jakoby podjęła próbę holowania łodzi. Organizacja Forensis opracowała symulację wydarzeń tej tragicznej nocy za pomocą trójwymiarowego modelu łodzi. Wykorzystała w tym celu dane z dziennika pokładowego Straży Przybrzeżnej, a także zeznania kapitana jej statku. Do opracowania symulacji posłużyły także dane z przelotów samolotów i dane o ruchu morskim, jak również obrazy satelitarne i materiały audiowizualne z pobliskich statków oraz inne źródła. Odbierając nagrodę w imieniu zwycięskiego konsorcjum, Iliana Papangelis z Solomona powiedziała: Mamy nadzieję, że dzięki tej nagrodzie osoby ocalałe i ludzie, którzy stracili bliskich i przyjaciół w katastrofie statku, zyskają należne uznanie i że śmierć tych ludzi nie pozostanie niezauważona i nie będzie bezkarna. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała:
10: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
3: Parlament Europejski nadal będzie wiernie trwać przy rodzinie Daphne, po stronie poszukiwaczy prawdy, po stronie sprawiedliwości i niezależnego dziennikarstwa. Domagaliśmy się odpowiedzi. Analizujemy, stanowimy prawo. I nadal będziemy uchwalać odpowiednie akty prawne, aby nasza wspólna Europa była przestrzenią, w której dziennikarze mogą pracować wolnie od strachu, nękania, przemocy i morderstw.
10: From violence, from murder.
3: Nagrodę wręczono już po raz trzeci. Jej celem jest wyróżnienie wybitnego dziennikarstwa, które propaguje podstawowe zasady i wartości Unii Europejskiej. Nagrodę ustanowiono ku pamięci Dafne Caruany Galizi, maltańskiej dziennikarki, blogerki i działaczki antykorupcyjnej, zamordowanej w 2017 roku. Prowadziła ona śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy, powiązań między branżą gier hazardowych online a przestępczością zorganizowaną oraz maltańskiego systemu obywatelstwa dla inwestorów. Zamordowano ją w połowie października 2017 roku. Zginęła w pobliżu swojego domu w wybuchu bomby podłożonej w jej samochodzie.

0: io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama, oh, rispondo e dico son qua.
1: E siamo di nuovo su Eurofonica. Adesso è il momento della nostra rubrica EUSkills. In questo caso vi parleremo di uno scambio culturale in Romania che tratterà di discriminazione e xenofobia. L'associazione JUMP, infatti, è alla ricerca di giovani interessati ad uno scambio culturale in Romania su discriminazione e xenofobia dal 23 febbraio al 6 marzo 2018. Il progetto Tolerance Plus avrà luogo a Slanik, Moldova, in Romania, e sono previsti 3 o 4 partecipanti. Due di questi posti sono riservati a rifugiati o persone con esperienza migratoria. Ci si può candidare il prima possibile inviando l'application form a selezione.jumpin@hotmail.it.
2: Grazie mille Amanda per questa EUSkills, sempre molto utile. Mi raccomando, appunto, chi ci ascolta sempre tenga presente quello che diciamo, perché può essere appunto un'opportunità da cogliere. E purtroppo siamo quasi alla fine della nostra puntata da Strasburgo. Io spero, ragazze, che per voi questa, che è stata per voi la prima esperienza, sia stata appunto una cosa positiva, e spero che possiate tornare qui a Strasburgo molto presto. Noi vi ricordiamo che potete ascoltarci ogni mercoledì in diretta dalle 19 su tutte le radio del circuito Radoni. Ci potete seguire sui nostri social e mi raccomando, quindi, rimanete sempre informati sull'Unione Europea. Io sono Alice Masoni, insieme a me c'è Amanda Guida, c'è Clara Stevanato e Sonia Kurzel. Alla prossima puntata con Eurofonica.
3: Eurofonica. Eurofonica.
4: Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Ostatnie zachowane w Europie lasy pierwotne i starodrzewy to coś więcej niż tylko skupisko wiekowych drzew. Są to żywe ekosystemy, w których żyją niezliczone gatunki i znajdują się gigantyczne drzewa magazynujące dwutlenek węgla. Lasy te stanowią niezwykle ważną część naszego dziedzictwa naturalnego. Są też bardzo ważne dla walki ze zmianą klimatu, ale są niestety zagrożone. W tym podcaście z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa zbadamy, w jaki sposób Unia Europejska stara się chronić te cenne lasy. Prastare lasy są w Unii rzadkie, niewielkie i rozdrobnione. Stanowią mniej niż 3% całkowitego zalesionego obszaru Europy. Około 90% lasów pierwotnych i starodrzewów w Unii znajduje się w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i Szwecji. Są to nietknięte naturalne ekosystemy, w których jest niewiele lub nie ma wcale oznak wpływu człowieka, a dzika przyroda rozwija się tak jak przez wieki. Lasy te odgrywają bardzo ważną rolę, pomagają zachować różnorodność biologiczną, pochłaniają i magazynują dwutlenek węgla i wodę, regulują lokalne warunki klimatyczne i ułatwiają ludziom zachowanie zdrowia. Są również domem dla wielu zagrożonych gatunków. Jednym z największych i najbardziej znanych starych lasów pierwotnych w Europie jest Białowieża, która rozciąga się na granicy Polski i Białorusi. Jest to jeden z ostatnich zachowanych lasów pierwotnych w Europie. W Puszczy Białowieskiej żyje wiele różnych gatunków dzikich zwierząt, w tym żubr, który kiedyś prawie wyginął. Puszczę wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Innym przykładem prastarego lasu w Europie są Dziewicze Lasy Karpat, które rozciągają się na terenie Rumunii, Słowacji i Ukrainy. Te rozległe lasy pierwotne należą do największych nienaruszonych lasów strefy umiarkowanej w Europie. Żyje w nich wiele gatunków dzikich zwierząt, na przykład niedźwiedzie, rysie i wilki. Austriacki Park Narodowy Kalkalpen to kolejny przykład starodrzewu objętego unijną ochroną. Te stare lasy bukowe porastają Alpy i stanowią największy w Austrii chroniony obszar dzikiej przyrody. Znajdują tam schronienie rzadkie gatunki zwierząt, takie jak rysie, dzięcioły i sowy. Wszystkie te wyjątkowe lasy mają wielkie znaczenie ekologiczne. UNESCO i Unia rozciągają nad nimi swoją ochronę. Ale nadal czyha na nie wiele poważnych zagrożeń, w szczególności nielegalny wyręb na dużą skalę, zmiana klimatu i nadmierna turystyka. Prastare lasy są niezastąpione. Dlatego ich ochrona jest priorytetem Unii Europejskiej. Z biegiem lat Unia opracowała wiele strategii i przepisów, aby zapewnić tym ekosystemom ochronę i zachować je dla przyszłych pokoleń. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich. Jedną z najważniejszych unijnych inicjatyw jest Natura 2000, największa skoordynowana sieć obszarów chronionych w Unii. Obejmuje ona zarówno obszary lądowe, jak i morskie. Do sieci Natura 2000 włączono Puszczę Białowieską i część Lasów Karpackich. Celem sieci Natura 2000 jest ochrona przyrody i dbałość o zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Elementem Europejskiego Zielonego Ładu Unii jest strategia na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 roku. Strategia wyznacza ambitne cele co do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i ochrony siedlisk przyrodniczych w Europie. W strategii Unia zobowiązała się, że obejmie ścisłą ochroną wszystkie pozostałe lasy pierwotne i starodrzewy w Unii. Oznacza to, że lasy te powinny pozostać nienaruszone, wolne od wyrębu, rozwoju infrastruktury i ingerencji człowieka, które mogłyby zaszkodzić ich równowadze ekologicznej. Ponadto strategia wyznacza namacalny cel – posadzić co najmniej 3 miliardy drzew do 2030 roku, co pomoże przywrócić zdegradowane ekosystemy i zwiększy pokrywę leśną. Chodzi nie tylko o to, by posadzić jak najwięcej drzew, ale także o to, by sadzić właściwe drzewa we właściwych miejscach, co będzie sprzyjać różnorodności biologicznej i adaptacji do zmieniającego się klimatu. Strategia Leśna Unii na 2030 rok, przyjęta przez Komisję Europejską w lipcu 2021 roku, uzupełnia strategię na rzecz bioróżnorodności. Skupia się na zrównoważonej gospodarce leśnej i odtwarzaniu lasów. Ma zwiększyć odporność lasów w Unii na zmianę klimatu i promować praktyki korzystne zarówno dla środowiska, jak i społeczności lokalnych. Wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną, by zrównoważyć potrzeby gospodarcze z ochroną środowiska. Zachęca, by korzystać z produktów drzewnych pochodzących z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony przy jednoczesnej ochronie starych ekosystemów. Promuje też alternatywne rodzaje działalności gospodarczej, takie jak ekoturystyka lub produkcja towarów niedrzewnych, na przykład miodu lub roślin leczniczych. Ma to zapewnić ludności zrównoważone źródła utrzymania, a jednocześnie zachować lasy w nienaruszonym stanie. W strategii podkreślono również, że należy monitorować i raportować stan lasów. Dlatego Unia pracuje nad przepisami, które mają ustanowić ramy obserwacji lasów. Dzięki temu będzie się w krajach Unii konsekwentnie gromadzić i udostępniać dane dotyczące zdrowia lasów, różnorodności biologicznej i praktyk zarządzania. W ten sposób łatwiej będzie podejmować lepsze decyzje polityczne. Skuteczna ochrona dawnych lasów nie jest możliwa bez znacznych inwestycji finansowych. Dlatego też Unia ustanowiła mechanizmy finansowania, które idą w parze z działaniami na rzecz ochrony przyrody. Najważniejszym narzędziem unijnego finansowania ochrony środowiska jest program LIFE. To sztandarowa inicjatywa Unii. Od 1992 roku LIFE współfinansował ponad 5,5 tysiąca projektów w całej Unii. Program skupia się na różnorodności biologicznej, odbudowie przyrody i adaptacji do zmiany klimatu. Jeśli chodzi o starodrzewy, LIFE finansuje inicjatywy, które mają przywracać zdegradowane ekosystemy leśne i zwiększać różnorodność biologiczną. Pomaga zwalczać zagrożenia, takie jak nielegalne pozyskiwanie drewna, pożary lasów i gatunki inwazyjne. Ponadto wspiera badania i innowacje w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej. Kolejnym ważnym narzędziem finansowania jest wspólna polityka rolna. Dotyczy ona przede wszystkim rolnictwa, ale wspiera również finansowo agroleśnictwo, czyli zrównoważone praktyki użytkowania gruntów, które integrują drzewa z krajobrazami rolniczymi. Dzięki temu zwiększa się bioróżnorodność, poprawia się jakość gleby i usprawnia gospodarka wodna. Fundusze rozwoju obszarów wiejskich, będące elementem wspólnej polityki rolnej, zachęcają też właścicieli lasów, by przyjmowali praktyki zrównoważonej gospodarki leśnej. Promuje się inwestycje w działania zapobiegające wylesianiu i zwiększające różnorodność biologiczną. Dzięki dofinansowaniu można sadzić rodzime gatunki drzew, zwalczać szkodniki i rekultywować zdegradowane obszary leśne. Unijny program Horyzont Europa, poświęcony badaniom i innowacjom, finansuje projekty, które mają zwiększyć naszą wiedzę o ekosystemach leśnych i poprawić ich stan. W toku tych projektów bada się wpływ zmiany klimatu na prastare lasy, opracowuje się innowacyjne techniki zarządzania lasami i rozwija naukę o ochronie różnorodności biologicznej. Ochrona europejskich lasów to nie tylko obowiązek poszczególnych państw członkowskich. Jest to wspólne zobowiązanie na szczeblu Unii. Parlament Europejski przewodzi tym staraniom i zdecydowanie opowiada się za ochroną lasów pierwotnych i starodrzewów. Parlament odegrał istotną rolę w kształtowaniu unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Wyznacza ona ambitny cel ścisłej ochrony wszystkich pozostałych lasów pierwotnych i starodrzewów w Unii. Zaapelował również, by promować zrównoważone praktyki leśne, co zapobiegnie wylesianiu na dużą skalę. W kwietniu 2023 roku Parlament przyjął przepisy, które mają zagwarantować, że towary importowane do Unii nie będą przyczyniały się do wylesiania ani degradacji lasów na świecie. Początkowo te przepisy miały wejść w życie w grudniu 2024 roku, ale przesunięto ten termin o rok, aby umożliwić firmom dostosowanie się do nowych regulacji. W lutym 2024 roku posłowie poparli nowe prawo, zgodnie z którym wszystkie kraje Unii muszą podjąć działania na rzecz przywrócenia naturalnych siedlisk. Parlament nie tylko przyjmuje prawo, ale też ściśle monitoruje wdrażanie polityki ochrony przyrody. Komisja Ochrony Środowiska regularnie ocenia postępy i dba o to, by środki ochrony przekładały się na rzeczywiste działania. Bardzo ważne jest odpowiednie finansowanie, dlatego Parlament zadbał o to, by wspierać finansowo ochronę różnorodności biologicznej. Naciskał na zwiększenie inwestycji w ochronę przyrody poprzez programy unijne, takie jak LIFE, Horyzont Europa i Wspólna Polityka Rolna. Unia wprowadza środki, które pomagają chronić prastare lasy i dba o to, by te rzadkie ekosystemy pozostały nietknięte i nadal zapewniały podstawowe korzyści środowisku. ponieważ ochrona przyrody to nie tylko ochrona, to inwestycja w naszą przyszłość. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
5: A costruire l'Europa che conosciamo oggi non sono state solo le istituzioni e i trattati, sono state le persone. Dietro ogni passo verso l'integrazione europea ci sono uomini e donne che hanno difeso la democrazia, promosso i diritti umani e contribuito ad avvicinare i paesi.
8: Per premiare questi sforzi, il Parlamento europeo ha istituito un nuovo riconoscimento, l'Ordine europeo al merito. È la prima onorificenza civile di questo tipo conferita da un'istituzione dell'Unione europea.
5: La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha annunciato le prime personalità premiate rendendo omaggio al loro contributo.
9: Europe has always been built by remarkable...
8: Da sempre l'Europa è stata costruita da donne e uomini straordinari di ogni estrazione sociale, che hanno avuto il coraggio di superare le turbulenze del passato, colmando divisioni, abbattendo barriere, rovesciando dittature e superando crisi per cambiare il nostro continente e costruire un futuro migliore. Questo impegno a favore dell'Europa merita di essere celebrato ed è per questo che il Parlamento ha istituito l'Ordine Europeo al Merito, per onorare coloro che non si sono limitati a credere nell'Europa, ma hanno contribuito a costruirla.
9: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
5: L'elenco dei premiati riflette i tanti modi in cui le persone possono contribuire alla causa europea in tutti i settori, dalla politica alla diplomazia, dai diritti umani alla scienza e alla cultura. Il riconoscimento più prestigioso è quello di membro insigne dell'Ordine. È stato conferito all'ex cancelliera tedesca Angela Merkel, al leader democratico ed ex presidente polacco Lech Wałęsa e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
8: Diversi altri leader e personalità sono stati insigniti del titolo di membro onorevole o membro dell'ordine. Tra questi figurano ex presidenti, politici, filantropi, scienziati e artisti che hanno dato un contributo significativo ai valori europei e al processo di integrazione. Spiccano il cardinale Pietro Parolin, l'ex presidente irlandese Mary Robinson, lo chef filantropo José Andrés e gli esponenti della band irlandese U2.
5: Il premio è stato istituito nel 2025 per celebrare il 75esimo anniversario della dichiarazione Schuman, evento generalmente considerato il punto di partenza dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
8: Perché l'Unione è molto più che un insieme di istituzioni e di politiche, è fatta anche delle storie di chi ci ha creduto e l'ha resa possibile.
5: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
10: Alcide De Gasperi era un visionario.
11: Alcide De Gasperi was een visionair, maar zijn visie kwam niet voort uit abstracte idealen. Zijn visie werd gevormd door zijn eigen ervaringen met de breuklijnen tussen verschillende soorten gezag. Met deze woorden van Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, krijgen we een idee van wie Alcide De Gasperi was. Een politicus die ervan droomde de vele identiteiten van Europa in vrede te verenigen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze aflevering vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarde en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Alcide De Gasperi werd geboren aan het einde van de 19e eeuw in een overwegend Italiaanse regio van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Hij was een vurig tegenstander van het fascisme en richtte in 1943 de Christendemocratische Partij op. Na de Tweede Wereldoorlog was hij tot 1953 de eerste premier van de Italiaanse Republiek. Samen met Konrad Adenauer en Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Een van zijn blijvende invloeden is het idee dat het voor mensen en landen voordeliger is om samen te werken.
10: Nato in Trentino.
11: Hij werd geboren in Trentino, een regio van grens en doorgang. Daar beleefde hij de overgang tussen twee tijdperken. Hij was in staat om voorbij de grenzen en voorbij de historische horizon te kijken en zich zo een verenigd Europa voor te stellen. Een wereld waarin verscheidenheid de kracht van een groot gemeenschappelijk project kon zijn.
10: Un grande progetto comune.
11: Alcide de Gasperi werd geboren op 3 april 1881 in de bergen van Trentino Alto Adige, een regio die ook wel bekend staat als Zuid-Tirol, omdat die toen deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Zijn familie had het niet breed en ze waren vrome katholieken. In 1900 trok hij naar Wenen om er filologie te studeren. Daar werd hij actief betrokken bij de katholieke studentenbeweging. Na zijn studie keerde de Gasperi terug naar Trentino en werkte hij als journalist voor een katholieke krant. Hij voerde ook campagne voor de rechten van Italiaanse minderheidsgroepen die er leefden. Toen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk in 1918 uiteenviel, werd Trentino een deel van Italië. Een jaar later richtte de Gasperi de Italiaanse Volkspartij mee op en in 1921 werd hij parlementslid in het Italiaanse parlement. In de jaren 20 kreeg de fascistische beweging van Mussolini steeds meer macht in Italië. Alle andere politieke partijen werden verboden in 1926, waaronder ook de Italiaanse Volkspartij. Hun leiders werden uit het politieke leven geweerd of gedwongen in ballingschap te gaan. De Gasperi werd in 1927 opgepakt en veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, maar werd vrijgelaten dankzij de tussenkomst van paus Pius XI. Hij kreeg asiel in het Vaticaan en werkte daar 14 jaar als bibliothecaris. Tijdens deze periode dacht hij na over hoe hij zijn religieuze waarden kon omzetten in politieke actie. Hij schreef uiteindelijk de Idee Reconstructive, ideeën voor wederopbouw, het oorspronkelijke manifest van de Christendemocratische Partij die in 1943 in het geheim werd opgericht. Na de val van het fascisme stond de Gasperi aan de leiding van de nieuw gevormde partij en werd hij premier. Hij bekleedde die functie tot in 1953. Tijdens het tijdperk de Gasperi werd Italië weer van de grond af opgebouwd. De nadruk lag daarbij op een nieuwe republikeinse grondwet, sterkere democratische instellingen en vroegtijdig economisch herstel. Ook het stemrecht voor vrouwen, betere huisvesting, landhervorming, de ontwikkeling van Zuid-Italië en investeringen in energie behoorden tot de hervormingen. De Gasperi was een groot voorstander van internationale samenwerking. Hij was ervan overtuigd dat het land weer zijn rol op het internationale toneel moest opnemen. Hij vertegenwoordigde Italië op de Vredesconferentie van Parijs op 10 augustus 1946, waarmee hij Italië weer internationaal op de kaart zette.
12: Terwijl ik het woord neem op dit wereldforum, heb ik het gevoel dat alles, afgezien van uw persoonlijke beleefdheid, tegen mij is. Het is vooral mijn positie als voormalige vijand die mij het gevoel geeft een beschuldigde te zijn. En het feit dat ik hier ben opgeroepen nadat de meest vooraanstaande figuren onder jullie na een langdurig en moeizaam debat al conclusies hebben getrokken.
11: Hij vond dat Italië deel moest uitmaken van het Amerikaanse Marshallplan en lid moest worden van de NAVO. En dat op een moment dat Italië nog altijd een van de grootste communistische partijen van West-Europa had. De Gasperi begreep dat, om Italië een toekomst te kunnen geven, er eerst een toekomst voor Europa moest worden gecreëerd. Een toekomst die verschilde van het verleden. En daar heeft hij voor gezorgd. Hij zag het belang in van compromissen, maar gaf geen duimbreed toe als het ging om de waarde waarin hij geloofde en waar we vandaag de dag allemaal in geloven.
10: In cui oggi noi tutti crediamo.
11: Een van zijn belangrijkste bijdragen was dat hij pleitte voor de reïntegratie van Duitsland in de internationale gemeenschap. Samen met de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Alle drie kwamen ze uit grensregio's, alle drie werden ze vervolgd door het fascistische bewind. En alle drie begrepen ze dat grenzen moesten worden overwonnen om een einde te kunnen maken aan jarenlange oorlog. De Gasperi sprak zijn steun uit voor de Schuman-verklaring, die leidde tot de oprichting van de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Hij pleitte ook voor een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid. In 1951 sprak hij, in het Frans, de vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg toe over het belang van de Europese defensiegemeenschap.
12: Als we alleen zorgen voor gemeenschappelijk bestuur, zonder een centrale autoriteit met een hogere politieke wil, waarin nationale belangen samenkomen, kristalliseren en uitgroeien tot een sterkere Unie, dan bestaat het risico dat dit Europese project koud en levenloos zal overkomen in vergelijking met de dynamiek van afzonderlijke landen.
11: De Gasperi was er stellig van overtuigd dat het Europese denken en zijn inzet voor Europa vrede en democratie op het continent zouden brengen. Hij geloofde in een verenigd Europa, niet als vervanging van afzonderlijke landen, maar als een partnerschap waarbij landen elkaar ondersteunen en versterken. Door zijn achtergrond, doordat hij in een grensgebied was opgegroeid, onder fascistisch bewind had geleefd en tot een minderheidsgroep behoorde, was de Gasperi zich er goed van bewust dat Europese eenheid nodig was om de wonden van twee wereldoorlogen te helen en ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van het verleden nooit herhaald zouden worden. In dat opzicht kwam zijn visie sterk overeen met die van Schuman en Adenauer, twee andere grondleggers van de Europese Unie. Alcide de Gasperi overleed in 1954. Hoewel hij zijn droom nooit in vervulling heeft zien gaan, wordt hij nog steeds gezien als een sleutelfiguur in het verhaal van de Europese eenwording. Zijn nalatenschap leeft voort in de waarden en instellingen van de Europese Unie die we vandaag de dag kennen. Dit is het Europa dat Alcide de Gasperi voor ogen had. Een Europa waar grenzen niet in de weg staan van ambitie en waar samenwerking leidt tot gedeelde welvaart. Een Europa waar we aan moeten blijven bouwen voor degenen die na ons komen. Een Europa dat gebaseerd is op waarden die oplossingen bieden. Laten we hem vandaag en elke dag gedenken, zijn nalatenschap eren en zijn visie verwezenlijken. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.